0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego opowiemy o Bronisławie Piłsudskim, jego wyjątkowej działalności i zasługach dla świata nauki i kultury. Rozmowę z Jadwigą Rodowicz-Czechowską, znawczynią dziejów Piłsudskiego, nadamy po serwisie informacyjnym. Ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej podczas wideokonferencji omawiają kryzys migracyjny, który wybuchł w ubiegłym tygodniu w należącym do Hiszpanii autonomicznym mieście Ceuta w Afryce Północnej i doprowadził do napięć między niektórymi państwami członkowskimi wspólnoty. W ubiegłym tygodniu ponad 50 tysięcy migrantów zwabionych informacjami o otwarciu granicy przedostało się na hiszpańskie terytorium w Afryce Północnej. 72 osoby zginęły, próbując dotrzeć do Ceuty. Według doniesień medialnych podczas sobotnich rozmów Włochy i Dania ostro skrytykowali Hiszpanię za zbyt pobłażliwe podejście do kwestii migracji. Wywołało to falę oburzenia w Madrycie z powodu, jak podkreślano, braku solidarności z państwem członkowskim Unii Europejskiej. W piątek wieczorem Włochy ogłosiły, że na miesiąc zawieszają stosowanie zasad układu z Schengen wobec Hiszpanii. Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani obarczył odpowiedzialnością za sytuację w Ceucie decyzję rządu Pedro Sancheza o zalegalizowaniu pobytu miliona migrantów w Hiszpanii. Jego zdaniem taki krok jeszcze bardziej zachęca migrantów do przyjazdu. Premier Pedro Sanchez stanowczo odpowiedział włoskim władzom, wskazując, że według statystyk Frontexu to właśnie Włochy przypuszczają przez swoje terytorium największą liczbę migrantów przybywających do Europy. Doradca ministra spraw wewnętrznych Litwy powiedział, że przyczyną ubiegłotygodniowego kryzysu migracyjnego w Ceucie była nieodpowiedzialna polityka migracyjna Hiszpanii. Zdaniem Zygmantasa Kalpokasa minister porównuje tę sytuację do ataku hybrydowego, z którym zmaga się Litwa ze strony Białorusi, organizującej nielegalny przerzut migrantów przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Instytut Studiów nad Wojną w Waszyngtonie ocenia, że linia frontu w Ukrainie w ciągu ostatniego miesiąca zasadniczo się nie zmieniła. Według raportu siłom ukraińskim nadal skutecznie udaje się odpierać rosyjskie ataki. Analitycy Instytutu szacują, że w lipcu armia rosyjska zajęła mniej niż 40 km kwadratowych terytorium. To powierzchnia porównywalna z obszarem samorządu rejonu Olickiego lub około 1/10 powierzchni Wilna. Amerykańscy eksperci wojskowi zwracają uwagę, że w ubiegłym roku rosyjskie wojska zdobywały średnio około 10 razy większy obszar, około 400 km kwadratowych miesięcznie. Niewielkie postępy Rosja odnotowała na odcinkach frontu w obwodach donieckim, zaporowskim i sumskim, natomiast siłom ukraińskim udało się odzyskać część terytorium w obwodzie dniepropetrowskim. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że negocjacje z Iranem, które jak twierdzi mają rozpocząć się w ciągu najbliższej doby, są ostatnią szansą na uniknięcie eskalacji wojny. Według niego kluczowym warunkiem porozumienia jest ponowne otwarcie strategicznie ważnej cieśniny Ormus oraz uzgodnienie dalszego planu dotyczącego ograniczenia irańskiego programu nuklearnego. Tymczasem Iran zaprzecza, jakoby rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi miały się odbyć, dodając jednocześnie, że prowadzi negocjacje z Omanem w sprawie utworzenia tymczasowego szlaku żeglugowego przez cieśninę Ormus. Donald Trump zagroził z kolei, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, irańskie kierownictwo polityczne i wojskowe może zostać poddane poważnemu uderzeniu. W różnych regionach świata nadal notowane są fale intensywnych upałów. W Europie, Rumunii i Węgrom grozi kryzys energetyczny. Z powodu rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju, spowodowanego upałami, oba kraje ograniczają pracę elektrowni jądrowych. Rumunia ogłosiła stan sytuacji nadzwyczajnej, natomiast premier Węgier zaapelował do obywateli o oszczędzanie energii elektrycznej. Premier Mindaugas Sinkevičius oświadczył, że nie planuje inicjować zmian w przepisach dotyczących urlopów posłów oraz prezydenta. Zdaniem premiera, jeśli pojawi się potrzeba uregulowania tej kwestii, inicjatywa powinna wyjść od samych parlamentarzystów. Premier odpowiedział na pytanie dziennikarzy po tym, jak w poniedziałek kancelaria prezydenta poinformowała, że prezydent przez tydzień będzie pracował zdalnie z portugalskiej wyspy Madeira. Litewska ustawa o prezydencie nie przewiduje urlopu dla głowy państwa. Również statut Sejmu nie zawiera przepisów ustanawiających urlopy dla posłów. Od dziś kandydaci na studia mogą składać wnioski o udział w pierwszym etapie rekrutacji uzupełniającej do szkół wyższych. Dyrektor Litewskiego Stowarzyszenia Szkół Wyższych do spraw organizacji wspólnej rekrutacji Kristina Bespalowa przypomina, że osoby chcące wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej mogą składać wnioski do 7 sierpnia do godziny 12. Kandydaci, którzy mają już podpisane umowy na studia finansowane przez państwo, mogą ubiegać się wyłącznie o miejsca niestacjonalne. Finansowane z własnych środków. Natomiast osoby, które podpisały umowy na studia niefinansowane przez państwo, mogą ubiegać się zarówno o miejsca finansowane przez państwo, jak i o miejsca płatne. Kristina Bespalowa poinformowała, że nadal dostępnych jest ponad 1000 miejsc na studiach finansowanych przez państwo. Podczas głównego etapu rekrutacji na uniwersytety i uczelnie zawodowe, kolegia, propozycję podjęcia studiów otrzymało blisko 22 tysiące kandydatów. Spośród nich ponad 18 tysięcy podpisało umowy o studiowanie.
3: Tu audycja w języku polskim na antenie LRT Klasyka.
2: Rektor Uniwersytetu Wileńskiego Rimvidas Petrauskas został wybrany zagranicznym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Decyzję o wyborze rektora podjęło w czerwcu Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności. Polska Akademia Umiejętności jest instytucją naukową kontynuującą tradycję Akademii Umiejętności założonej w XIX wieku. Zrzesza badaczy z różnych dziedzin nauki oraz prowadzi działalność naukową i kulturalną. Zagranicznymi członkami Akademii zostają naukowcy z innych krajów, którzy zostali wyróżnieni za znaczący wkład w rozwój swoich dyscyplin naukowych. Z Akademią Umiejętności także był związany Bronisław Piłsudski, etnograf i muzealnik, wielki wygnaniec zesłany przez Rosjan na wschodnie krańce Azji, na Sachalin. A moją rozmówczynią jest Jadwiga Rodowicz-Czechowska, zastępczyni dyrektora do spraw rozwoju Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
4: Temat jest mi bliski i znany właściwie od dawna, 5-6 lat. Znany jest mi bliżej, bo jako japonistka słyszałam o Bronisławie znacznie wcześniej, ale badam tę osobę, badam jego życie i twórczość dopiero od kilku lat. Bronisław był aktywny nie tylko w dziedzinie etnologii, ale też zajmował się meteorologią, zajmował się zbieraniem okazów roślinnych, archeologią, a potem zajmował się muzealnictwem. Był też edukatorem. Był jedną z osób zaangażowanych w tworzenie szkół dla właśnie ludów rdzennych na Sachalinie, dla Niwków i dla Ainów. Związał się też z ruchem politycznym na rzecz, jakby to można powiedzieć dobrze, takiego odrodzenia Rzeczpospolitej, w której włączyłyby się siły Litwinów i Polaków. Był to temat bardzo ważny i trudny. Działo się to w okresie I wojny światowej. On po powrocie swoim z Sachalinu, z zesłania, po wielu latach, w 1906

0: roku wrócił do Galicji drogą przez Amerykę, Londyn, Paryż, Niemcy, Kraków, Zakopane. Osiadł tam i przez pewien czas brał udział bardzo żywo w budowaniu etnografii podhalańskiej, podtatrzańskiej, w budowaniu sekcji ludoznawczej Polskiej Akademii Umiejętności i potem współtworzył nowoczesne Muzeum Tatrzańskie imienia Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Związał się też po wybuchu I wojny światowej, po tym, kiedy przedostał się do Austrii, potem do Szwajcarii, w działaniach na rzecz Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny na Litwie, no a później współpracował z Komitetem Narodowym w Paryżu.
1: Studiował w Petersburgu, ale studiów nie ukończył, bo został właśnie zesłany na Sachalin. Tak. I tu chyba możemy powiedzieć, że nie byłoby tego szczęścia, gdyby to nie szczęście. Jego praca naukowa, a był samoukiem w tych dziedzinach, jest wybitna.
0: Zgadzam się z panią, to jest kwestia. Mnie to zawsze zdumiewa, do jakiego stopnia tu oczywiście wrodzona inteligencja, ale też formacja, formacja jego środowiska domowa, wykształcenie, jakiś taki rodzaj wzruszenia i współczucia dla innych. No, inny charakter niż Józef Piłsudski, ewidentnie to widać już w jego pamiętnikach, w tym jak on pisze o wydarzeniach w rodzinie i w swoim otoczeniu. Dziennik prowadził będąc nastolatkiem od 16 roku życia do 19 przez 3 lata. Oryginał tego dziennika znajduje się w Bibliotece Wróblewskich, tutaj w Wilnie. Został on opracowany, wydany również drukiem w Polsce, ale można dowiedzieć się właśnie o tym, czym ci ludzie żyli, jak się spotykali, o czym rozmawiali, do jakiego stopnia dążyli do podniesienia własnego poziomu, nie tylko takiego naukowego, ale też etycznego. I myślę, że to umożliwiło mu potem tak, no niełatwe, ale takie wejście, bo potrzebował bardzo być potrzebny i użyteczny. Dzisiaj no bardzo się wzruszyłam, bo byłam w Bibliotece Wróblewskich i czytałam oryginały jego listów, korespondencji, które słał do rodziny z Sachalinu. I tam właśnie na początku swojego popytu pisze, że doskwiera mu bezczynność, że oprócz tego, że rzeczywiście jakieś tam ma zadania, to on chce być potrzebny, chce być użyteczny. Wydaje mi się, że również fakt, że został właściwie uwikłany w organizację spisku na cara Aleksandra II, że no Lens Wolens, można trochę powiedzieć, otarł się o ten zamach, nie był do końca świadomy tego, do czego członkowie spisku dążą i czuł się winny, że jako najstarszy syn matka już nie żyła. Mało tego, był związany z tym spiskiem Józef Piłsudski, co było jeszcze bardziej przypadkowe, bo Józef Piłsudski w tym czasie przebywał w Charkowie na studiach medycznych i po prostu w czasie przerwy świątecznej przyjechał do Wilna, no i tam spiskowcy się spotkali. Także Józef właściwie nie miał nawet świadomości tego, co się dzieje, no ale został metodą nakazu administracyjnego zasłany na 5 lat, jak wiemy, na Syberii. Natomiast no, Bronisław dostał początkowo wyrok śmierci, potem dzięki działaniom ojca ten wyrok został zamieniony na 15 lat katorgi. No więc po pół roku studiów tylko na Wydziale Prawa, a chciał być prawnikiem, znalazł się w takim środowisku, gdzie otaczali go właściwie głównie kryminaliści, bo kolonia karna na Sachalinie nie była dla więźniów politycznych i tam było bardzo mało. Znalazł się w takiej sytuacji i tym bardziej miał takie poczucie winy, że zaprzepaścił swoją karierę naukową, już nie będzie użyteczny rodzinie swojej, a przecież miał wiele rodzeństwa, matka już nie żyła od wielu lat i zostawia ojca samego z dalszą jakąś tam opieką nad częścią rodziny, więc to poczucie jego, to jego pragnienia bycia użytecznym, spełnienia się w jakiś sposób, myślę, że również mu towarzyszyło i myślę, że też to stanowiło motywację jego do jakichś szerszych innych działań, do tego, żeby maksymalnie wiele rzeczy nauczyć się, poznać i używać je. Używać je w środowisku, w którym był.
1: Ale nie zapomnijmy, że to był 20-kilkoletni chłopak. Zupełnie
0: no, 20-letni. No, tak.
1: Zupełnie tak, młodziutki. Tak. Takie myślenie człowieka.
0: Tak. To jest zdumiewające, muszę powiedzieć. To jest zdumiewające. Wielka dojrzałość. W nim zresztą, jak mówię, czytałam dzisiaj, część listów jest w języku rosyjskim i to jest to trochę trudne do odczytania dla mnie. Natomiast to, co pisze w języku polskim, jest tak wspaniałą polszczyzną pisane. Tak wspaniałą. On umie pisać o tym, co czuje, o swoich przeżyciach, ale też właśnie przedstawia, jaki jest jego tryb życia, czym się zajmuje. I to świadczy jakiejś dużej dojrzałości. Bardzo dużej dojrzałości. Jest bardzo samodzielny w tym.
1: No, wyniesiony z

0: Rodziny. Wyniesiony z rodziny, właśnie dlatego mówiłam, że mnie zdumiewa ta formacja, którą oni odebrali. Wydaje mi się, że ten etos, który polskie ziemiańskie czy szlachckie rodziny wynosiły z domu i ten taki też etos wielkiej pracowitości, takiej poczucia służby społecznej, tak bym powiedziała. Zresztą przecież zaczęło się to i wcześniej, bo nawet w gimnazjum tu w Wilnie, w pierwszym gimnazjum, kiedy był jeszcze 12, 13, 14-latkiem, oni założyli koło samokształceniowe Spójnia z kilkunastoma kolegami. Jest piękne zdjęcie z Wilna zrobione tej czwórki z podpisami Schwengruben, Busz, Józef Piłsudski, Bronisław Piłsudski. I tam widać, no to są chłopaki, nastolatki, którzy sobie postanowili za cel właśnie podniesienie swojego poziomu intelektualnego, przede wszystkim utrwalenie kultury polskiej i języka polskiego w sobie. Ściągali przecież nielegalnie książki z Królestwa, pisane po polsku, nielegalne absolutnie tutaj w Wilnie, i dyskutowali, prowadzili długie dyskusje. Zresztą to jest też fascynujące, do jakiego stopnia oni oprócz nauki nieustannie się spotykali. Oni chodzili po Wilnie w gości na herbatkę od jednego do drugiego, chodzili oczywiście na tańce, bo to była ich forma rozrywki, ale właśnie prowadzili niesłychanie żywe życie towarzyskie. I to, co mi się też bardzo podoba, co mnie urzeka, to jest taka łączność ze starszymi pokoleniami. Chodzą właśnie do dziadunia, do babulki, do wujaszka, jednego, drugiego, i są z nimi w nieustannym kontakcie. Więc to życie rodzinne, tej szerszej rodziny i całego tego towarzystwa wileńskiego jest po prostu wspaniałe.
1: Już będąc na Sachalinie, jak odnalazł Ajnów i jak zaczęła się ta jego praca tam?
0: Jego praca z Ajnami zaczęła się po kilku latach pobytu na Sachalinie, bo zaczął on swój pobyt właściwie w środkowej części Sachalinu. To jest wieś Rykowskoje, to jest ten obóz, czy ta miejscowość, ta wieś taka Zesłania, w której przebywał. Tam pracował najpierw trochę w stolarni, trochę w kancelarii więziennej, a potem współpracował z Rosjaninem przy obsłudze stacji meteorologicznej. I ponieważ nabył takiej umiejętności, wysłano go dla budowy stacji meteorologicznej na południu Sachalinu. I tam były to tereny dość ludnie, zamieszkały przez Ajnów, którzy go zafascynowali. On wcześniej poznawał inną mniejszość, Niwchów. No, uczył się ich języka, komunikował się, opiekował się dziećmi, rozmawiał, leczył ich, opatrywał. Był bardzo takim człowiekiem o dobrym sercu, zapraszał ich do domu, częstował herbatą, chlebem, się przyjaźnili z nim. I potem właśnie też z tą umiejętnością przybył na południe, a do badania Ajnów namówił go etnograf rosyjski Lew Jakowlewicz Sternberg, który przebywał także na Sachalinie. Już nie pamiętam, czy był jeszcze w okresie zsyłki. To był też zesłaniec polityczny z Żytomierza. I on namówił go na badanie właśnie Ajnów, bo sam zajmował się Niwchami. I zaproponował, żeby zająć się tą mniej znaną mniejszością, Ajnami. I Bronisław Piłsudski poszedł za jego radą. Zaczął systematycznie notować słowa, zdania, wsłuchiwać się w pieśni, w opowieści, obserwować obyczaje. A potem, kiedy już zakończył się, jemu skrócono katorgę o 1/3, o 5 lat, w 10 roku jego katorgi, czyli dokładnie w tym, kiedy mu upływał 10 rok, został zwolniony z katorgi. To było po amnestii w związku ze wstąpieniem na tron nowego cara, Mikołaja II. Była taka ogólnoimperialna amnestia ogłoszona, więc on został odbiorcą tego ułaskawienia i otrzymał status, jak to się mówi, chłopa posieleńca, mużyk posieleniec, zarejestrowany właśnie tam w okręgu Rykowskiej. Ale wolno mu było już podejmować inne zadania. I wtedy przyjął zlecenie zbierania zbiorów etnograficznych i przyrodniczych na cele budowania muzeum najpierw w Aleksandrowsku, też na Sachalinie, a potem we Władywostoku. Potem przez 2 lata mniej więcej przebywał już na kontynencie we Władywostoku i w czasie, kiedy pracował we Władywostoku, dostał zlecenie już od Rosyjskiej Akademii Nauk i Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego przeprowadzenia misji etnograficznej na Sachalinie. Został wyposażony w środki i także w środki techniczne. Mało tego, ponieważ zbiegło się to z zapotrzebowaniem władz gubernialnych kraju primorskiego, sporządzenia aktualnego spisu ludności. Poproszono po prostu Bronisława o dokonanie tego spisu ludności. Więc on miał te dwa zadania, ale dzięki temu mógł się swobodnie poruszać po Sachalinie. Dostał po prostu zezwolenie

do przemieszczania się po Sachalinie. No i wtedy się rozpoczął już ten taki najintensywniejszy okres jego badań antropologicznych, etnograficznych, związanych z Ainami, połączonych

0: No i tak to się działo.
1: Robił zdjęcia, badał. Możemy słyszeć mowę Ainów, w jaki sposób mówią. Przeczytałam, że język nie jest bardzo podobny do japońskiego.
0: Jest zupełnie niepodobny do japońskiego. Inną strukturę ma gramatyczną, inną składnię i dla Japończyków jest to język zupełnie niezrozumiały. Język obcy. On należy do tak zwanych języków izolowanych, czyli które najbliższe swoje podobieństwa odnajdą w zupełnie odległych gdzieś językach na kontynencie, gdzieś nad, wśród Nanajów, może nad Amurem, ale jest zupełnie językiem takim unikatowym. Więc no, to było bardzo ważne, że on to zdążył ten język na Sachalinie zarejestrować w końcu XIX wieku, zanim Ainowie potem zostali wysiedleni na Hokkaido i właściwie ta kultura Ainów sachalińskich zaginęła.
1: A jak liczna jest teraz grupa Ainów? Czy są?
0: Nie jest.
1: Czy już też już jest takie pomieszanie?
0: No jest, oni tak. Ainowie podlegli no, często też przymusowej, ale naturalnej też procesom asymilacji z Japończykami. Mieszali się z innymi grupami, mieszali się zresztą z Rosjanami, także bardzo tu trudno oszacować. W Japonii, gdzie głównie w tej chwili zamieszkują, nie jest tak, że wszyscy, którzy są pochodzenia ainowskiego, chcą o tym mówić i przyznają się do tego pochodzenia, bo Ainowie byli bardzo długo dyskryminowani. Dyskryminowani w dostępie do szkół, do uczelni, do otrzymywania dobrej pracy, więc się też do tego nie przyznawali. To się oczywiście zmienia. W tej chwili rząd Japonii parę lat temu przyznał im status ludności rdzennej. Jest bardzo ważny, więc też subsydiuje nauczanie języka ainowskiego, wspiera szkoły ainowskie i centra kultury, więc tak to się dzieje. Ale odpowiadając wprost na pani pytanie, ilu może być Ainów, no liczby szacuje się na około między 20 a 40 tysięcy. Bardzo nieliczna jest to grupa.
1: No najważniejsze, żeby zachowali język, skoro jest wszystko zapisane.
0: Tak.
1: Ale był to chyba biedny lud.
0: Bardzo biedny, aczkolwiek można tak powiedzieć, czy ludność wiejska na terenie Europy Wschodniej miała wyższy standard? No niekoniecznie, prawda? Niekoniecznie. To nie był lud rolniczy. To był lud mający gospodarkę, no, że tak
1: czym
0: powiem,
1: się zajmowali?
0: Rybołówstwem, polowaniem, zbieraniem orzechy, jagody. Nie uprawiali ziemi zupełnie, natomiast bardzo byli świetnymi rybakami, znakomitymi poławiaczami wszystkiego, co daje morze. A morze daje więcej niż tylko ryby i tak zwane owoce morza. To też są różne skomplikowane wodorosty. Bardzo taka dieta była ich, można powiedzieć, prosta, ale różne rodzaje orzechów na przykład, prawda? Różne rodzaje jagód, no zwierzyna leśna, polowali przecież. Więc żyli z lasu, rzek i wód. Nie tylko Sachalin, również Hokkaido, no, to są niezwykle płodne tereny dla połów ryb. Łosoś bardzo słynny, w okresie tarła, bardzo obficie występujący również w rzekach. Ainowie polując czy odławiając, mieli naturalny, taki wypracowany system ochrony zasobów. Po prostu nierabunkową gospodarkę prowadzili, więc te zasoby się odnawiały. I oni po prostu żyli. Oczywiście przegrali w kontakcie z cywilizacją, jak to się mówi, wyższą, zaawansowaną technologicznie. Byli wykorzystywani, byli na siłę przesiedlani, także no, to bardzo, bardzo jest trudna i taka bolesna ich historia.
1: No ale jest częściowo spisana przez Bronisława Piłsudskiego, zanotowana, zarejestrowana i przynajmniej istnieje. No a chyba Bronisław Piłsudski musiałby być tam bohaterem narodowym.
0: Tak, jest bardzo ceniony, bardzo jest ważną postacią. No niestety jakby pierwszy pomnik, który mu postawiono, powstał w Jużno-Sachalińsku na Sachalinie i to Rosjanie mu postawili. Rosjanie, którzy założyli bardzo zasłużoną postać nieżyjącego już Władysława Łateszewa, takiego dyrektora Instytutu Badań Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego. Taki instytut powstał w Jużno-Sachalińsku. Teraz jest w tej budowli, która zresztą była budowana przez Japończyków dla gubernatora Sachalinu, czyli po 1905 roku. W tym budynku takim mieści się w tej chwili Muzeum Krajoznawcze w Jużno-Sachalińsku. I przed tym muzeum stanął pomnik, pierwszy pomnik dla Bronisława Piłsudskiego. Natomiast drugi postawiliśmy, można powiedzieć, my Polacy, w współpracy z Japończykami, na Hokkaido. Shiraoi to jest we wsi, w której, kiedy stawialiśmy, to jeszcze była wieś tylko, w której przebywał Bronisław Piłsudski z Sieroszewskim w 1903 roku, a w tej chwili właśnie w Shiraoi mieści

0: Dzisiaj ogromne, wspaniałe, niezwykłe Muzeum Kultury Ainów i park taki okalający jezioro, święte jezioro też dla Ainów, w przepięknym miejscu, więc jest, tam stoi bardzo ładne popiersie Bronisława Piłsudskiego. Jest upamiętniony, jest bardzo poważany i wymieniany przez podręczniki japońskie, no wśród etnografów, etnologów, czy gdziekolwiek w świecie specjaliści zajmują się ludami Syberii Wschodniej, czy Sahalinu, ale Utów Kamczatki, to tam nazwisko jest jego bardzo znane. Ma ogromną liczbę cytowań w literaturze naukowej, więc...
1: Praca jego kilkunastoletnia nie poszła na marne.
0: Nie. Zasiliła bardzo biblioteki, zasoby. Jest to dzieło po prostu wspaniałe, bardzo bogate.
1: Tutaj jest dodany ten wątek Ainów. To, tak. Czym się zajmował, co badał.
0: Tak, czym zasłynął.
1: Czym zasłynął najbardziej,
0: tak. No jest jeszcze trochę do rozpoznania, aczkolwiek troszkę to trudniejsze jest jego dziedzictwo badań nad Niwchami i innymi ludami nadamurskimi.
1: Też mały taki lud, który...
0: Tak. Mniejszy lud o mniej rozwiniętej kulturze. Ainowie mieli dużo bardziej rozwiniętą kulturę też materialną i dużo więcej wiemy też o ich życiu duchowym.
1: Starające kulturę takiego innego ludu? Chociaż czasami słyszę tutaj i czytam, że w czymś jest podobnym do Litwinów?
0: Może być tak, że to jest to, co się na Litwie określa jako poganizm, tak? Taką odczuwanie istnienia duchowej natury przyrody. Duchów, które mieszkają w drzewach, pod podłogą domu, które przychodzą, no to, co przeszło potem do wrażliwości romantycznej, jako dziady, prawda? To byty, które zjawiają się, duszki, duchy, które latają w powietrzu. No i to jest wspólne z Ainami. Absolutnie. Ainowie mówią, że każdy byt żywy ma swoją duszę, jest bytem duchowym również. Ten jego byt duchowy nazywa się Ramat, a na określenie tych rzeczy, właśnie tych bytów świętych, duchów lub bogów, jest określenie kamui, zresztą zbieżne ze słowem japońskim kami, bo kami po japońsku to jest właśnie bóg czy bóstwo, obecne w mitach określane jako miriady bogów. Się potem naukowo określa jako panteizm, politeizm.
1: I skąd się to wzięło? Ainowie i niedźwiedzie. To, że na lopy wychodzili, jak to się łączy.
0: Tak, bardzo. No, to jest najpotężniejsze zwierzę. Był uważany niedźwiedź za wysłannika bogów, najwyższego boga, czy bogów gór. Ainowie mieli taki szczególny stosunek do tego, jak się pozyskuje pokarm ze zwierzęcia. Uważali, że to jest dar od bogów, który ma istotę duchową i ta istota duchowa powinna być we właściwy sposób odesłana do świata duchów w czasie, kiedy zwierzę oddaje swoje życie, jest zabijane, bo ono po to się pojawia wśród ludzi, żeby dać im na sobie przyniesiony pokarm. Pokarm i ubranie. Więc szanowali ten dar od bogów w postaci tego, co pozyskują ze zwierzęcia, a wszystkie szczątki muszą być bardzo pieczołowicie ozdobione, opakowane, ich się nie wyrzuca, to nie jest śmieć. Tylko to jest ta cząstka, którą potem się pozostawia w takim świętym miejscu, przy ołtarzu i pokazuje się przez to bogom, że jest się wdzięcznym za to, że to zwierzę przyszło, przyniosło na sobie pokarm dla ludzi, pokarm czy odzież, prawda? A niedźwiedź, no najsilniejsze zwierzę, najmocniejsze i ta ofiara z niedźwiedzia, przy tego czasami polowano na niedźwiedzia, było tak, że brano małego niedźwiadka, którego hodowano przez 2-3 lata przy domu, był karmiony i potem składano go w ofierze. Ainowie mówili, że oni odsyłają niedźwiedzie, ale to po prostu była ofiara. Niedźwiedź był zabijany i potem wszystkie jego cząstki. Znaczy cała wieś po prostu karmiła się tym. A ci, którzy nie mogli być obecni na tym święcie, bo byli na przykład chorzy w domach albo w oddalonej wiosce, to dla nich się pakowało pakuneczki z cząstkami mięsa, kością, i odsyłało się im ten pokarm. Czyli on karmił takie jedno zwierzę, było no przecież było raz w roku może spożywane. Uważano oczywiście, że to jest po prostu bardzo, bardzo pożywne. I pewne części zwierzęcia były takie wątroba, chyba czy woreczek żółciowy, no to lekarstwo bardzo, bardzo ważne. Skóra oczywiście,
1: czy tłuszcz, czy jakieś.
0: No tak.
1: Dobrze, a na przykład koście, które zostawały, to były święte rzeczy?
0: Tak.
1: Czy nie robiono z nich różnych jakichś biżuterii, albo tam na przykład przyrządów, którymi można było coś tam ciąć, kroić.
0: Przedmiotów
1: użytku codziennego.
0: Wie pani, wolałabym nie popełnić błędu, nie jestem tego pewna. Na pewno czaszka była święta i była oczyszczana, była ozdabiana i była wtykana w taką ścianę z żerdzi. I to było miejsce święte, to było najświętsze miejsce, do którego mogli się zbliżyć ofiarnicy tylko.
1: O Bronisławie Pilsudskim, jego życiu i zasługach dla nauki rozmawiałam z Jadwigą Rodowicz-Czechowską, zastępczynią dyrektora do spraw rozwoju Muzeum Józefa Pilsudskiego w Sulejówku. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia. Renata Dunejewska, do usłyszenia.